0: może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
1: Dobry wieczór Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne w drugą środę, to jest 13 maja 2026 roku, we wspomnienia Najświętszej Marii Panny Fatimskiej, wita się ze słuchaczami Zofia Kemp. Życzę Państwu miłego odbioru i wielu wrażeń. Smutną autorską piosenkę o ojczyźnie śpiewał ksiądz Stefan Ceberek. Piosenka powstała ponad 10 lat temu, a może i więcej, a jak bardzo jej słowa są aktualne dzisiaj. Oto przykład. Co jakiś czas dowiadujemy się o nagłej śmierci osób, które z takich czy innych powodów są niewygodne. Ostatnio we wszystkich mediach szeroko jest komentowana śmierć 36-letniego posła Łukasza Litewki. Jak informują niezależne media, był on uczciwy, rzetelny, nieskorumpowany. Był jednym z niewielu posłów zaangażowanych w obronę dzieci przed pedofilami, zwalczał handel dziećmi i kobietami, sprzeciwiał się aktom zoofilskim, zwalczał afery śmieciowe, to znaczy nielegalne składanie śmieci na terenie Polski. Jak się okazuje, niestety w te okropne sprawy zamieszanych jest wielu naszych polityków. Inny przykład. Polskie dzieci są królikami doświadczalnymi. Otrzymują pod przymusem 21 szczepionek z neurotoksynami do drugiego roku życia w swoje malutkie, niedojrzałe ciałka. A niemieckie dzieci za granicą Polski otrzymują tylko jedno szczepienie. Jakie to szczepionki otrzymują polskie dzieci, pozwolicie Państwo, że teraz po prostu przeczytam. 3 dawki szczepionki przeciw BZWB. 3 dawki przeciw pneumokokom, 4 dawki przeciw HIV, 3 dawki przeciw rotawirusom, 4 dawki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, 3 dawki przeciwko polio, 1 dawka szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce. W Niemczech dzieci otrzymują tylko jedną szczepionkę przeciw odrze i to jeżeli chcą się dostać do żłobka, przedszkola czy szkoły. Jaka szalona różnica. Komu zależy na tym, żeby nas, Polaków, po prostu wykańczać? Sami Państwo sobie odpowiedzcie na to. No i jeszcze jeden, ostatni przykład. Kardynał na pytanie redaktora, cytuję, czy ma ksiądz kardynał czasem wątpliwości, że Pan Bóg istnieje? Po namyśle kardynał mówi, chyba aż tak, to nie. No ale najlepiej posłuchajcie Państwo sami.
2: Czy ma ksiądz kardynał czasem wątpliwości, że Pan Bóg istnieje?
3: Chyba aż tak to nie.
2: Aż tak? A to jak?
3: No bo to, że Pan Bóg nie istnieje, to jest bardzo poważna teza. Natomiast myślę, że dla chrześcijanina to nie jest najważniejsze pytanie, bo to nie chodzi o to, czy Bóg jest, czy go nie ma, tylko czy się objawił w Jezusie Chrystusie. To po pierwsze, aby się w ogóle objawił i czy ma dla nas słowo.
1: Pytam za księdzem Stefanem. Czy ojczyzna nie jest nieustannie raniona? Czy nie zagubiła przykazań bożych? Czy nie popiera zdrajców, oszustów i hipokrytów, a wykańcza ludzi szlachetnych i uczciwych? Dzisiaj w audycji pożyczeniach, informacjach i komunikatach lokalnych proponujemy Państwu informacje dnia z Radia Maria z 12 maja, refleksje redakcji Białego Kruka na temat spotkania Donalda Tuska z papieżem Leonem XIV i fragment homilii okolicznościowej z okazji objawień Matki Bożej w Fatimie. Jeszcze raz życzę Państwu miłego odbioru. Dzisiaj imieniny obchodzą Symeon, Robert, Serwacy, Maria, Gloria, Magdalena, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Aaron. Patronem Symeona jest błogosławiony Symeon z Francji, żyjący w XVIII wieku. Proszę posłuchajmy, co na jego temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
4: 13 maja wspominamy błogosławionego Symeona Cardon, zakonnika i męczennika. Symeon przyszedł na świat na północy Francji, prawdopodobnie na początku lat 60. XVIII wieku. 4 sierpnia 1782 roku złożył śluby zakonne w klasztorze benedyktyńskim koło Paryża. Przyjął wówczas imiona Symeon Maria. W klasztorze przeżył kilkanaście lat. Rytm życia klasztornego przerwała jednak rewolucja francuska, trwająca od 1789 roku. Ustanowiona 12 lipca 1790 roku, tak zwana konstytucja cywilna kleru, między innymi zmuszała duchowieństwo do składania przysięgi na wierność nowym władzom rewolucyjnym. Ojciec Symeon nie chciał się temu podporządkować i w 1795 roku udało mu się uciec z Francji do klasztoru cysterskiego francuska, trwająca od 1789 roku. Ustanowiona 12 lipca 1790 roku, tak zwana konstytucja cywilna kleru, między innymi zmuszała duchowieństwo do składania przysięgi na wierność nowym władzom rewolucyjnym. Ojciec Symeon

0: że był cudzoziemcem, szybko powierzono mu odpowiedzialny urząd ekonoma i jeszcze inne obowiązki. Jak zawsze był wrażliwy na potrzeby chorych i ubogich, chętnie im pomagał. Odwiedzał m.in. pewnego żołnierza w szpitalu. Ojciec Symeon wyspowiadał go, a chory obiecał, że jeśli wyzdrowieje, wstąpi do zakonu ojców cystersów. Dotrzymał też słowa. W tym czasie do Kasamarii dotarły oddziały francuskich żołnierzy. Kilku zakonników zdołało się ukryć, jednak ojciec Symeon i 5 zakonników pozostało w klasztorze. Wieczorem 13 maja 1799 roku, gdy mnisi odmawiali wspólne modlitwy, około 20 żołdaków wpadło do klasztoru, szukając kosztowności. Ojciec Symeon początkowo próbował się ukryć, jednak zmierzając do swojej celi, został ciężko ranny. Gdy do niej dotarł, przyszedł do niego dowódca oddziału, który zaoferował mu pomoc, lecz ojciec Symeon odmówił. Przebaczył swoim oprawcom, co wzruszyło generała i po kilku godzinach konania zmarł rano 14 maja 1799 roku. Symeon Cardon został beatyfikowany 17 kwietnia 2021 roku wraz z 5 współbraćmi, męczennikami z Kasamarii.
1: Wszystkim naszym solenizantom i solenizantkom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzymy wielu wspaniałych oddanych przyjaciół, długich lat życia, ale w dobrym zdrowiu, bez chorób, spełnienia marzeń, a przede wszystkim, kochani, życzymy Wam obfitości błogosławieństw Bożych, opieki Matki Bożej i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba, świętych patronów i świętych aniołów stróżów, wszystkim wyżej wymienionym, a także osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy piosenkę „Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”, słowa Jan Lechoń, wykonuje Sanach.

komunikaty i ogłoszenia Radia 3ZZZ przygotowane przez redaktor Renatę Suwarę. Konkurs pod tytułem 100 lat, które łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026, polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powstania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, 3 kategorie wiekowe, 5 do 8 lat, 9 do 12 i 13 do 18 lat. Kategoria literacka, 2 wiekowe, 10 do 13 i 14 do 18 lat. I kategoria multimedialna, 2 kategorie wiekowe, 10 do 13 i 14 do 18. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ambasadę Rzeczypospolitej w Canberrze, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej i Federacja Polskich Organizacji Wiktorii. Więcej informacji o konkursie na stronie www.polisheducation.com.au w zakładce aktualności. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wojtkowskim, zwycięzcą drugiej edycji programu Australia Alone, działaczem Polonii Wiktoriańskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 14 maja bieżącego roku w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Montwebli. Początek o godzinie 19. Tematem spotkania będą refleksje po udziale w Alone Australia. Wydarzenie jest ogólnodostępne. Wejściówka w cenie $5 i w to jest wliczony poczęstunek. Związek Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej zaprasza członków i sympatyków w niedzielę 17 maja bieżącego roku do Klubu Polskiego w Albion na popołudniówkę. Podczas wydarzenia zostaną wyemitowane krótkometrażowe filmy o tematyce kresowej. Ponadto zorganizowana zostanie loteria fantowa i losowane nagrody za bilet wstępu. Początek wydarzenia o godzinie 14. Wejściówki w cenie $10 i dochód z tego zostanie przeznaczony na wsparcie polskich szkół na dawnych Kresach Wschodnich. Uczestnicy spotkania będą mogli korzystać z restauracji i baru ośrodka w Albion. Więcej informacji udziela Edward Szczepański, telefon 0412 085 885. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 20 maja bieżący rok, Kultura jako Oręż, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w walce o polskie dziedzictwo narodowe. Prowadzenie dr habilitowany Lech Giemza, profesor KUL. 10 czerwca bieżącego roku, czytanie prezentem na całe życie. Literatura dziecięca, prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Elsmore. 15 lipca bieżący rok, wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. Prowadzenie Grzegorz Nowak,
i 20 sierpnia bieżący rok, Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii, portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego wystąpi Michał Macioch, polski artysta z Sydney. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 maja bieżącego roku w siedzibie Polkę w dzielnicy Montwebli, początek o godzinie 16. Bilety są w cenie $40 normalny i $30 ulgowy. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają dzieci na przedstawienie o pierogu włodku i delicji szampańskiej, w którym wystąpią aktorzy z Sydney, Anna Nassif i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 maja bieżącego roku w godzinach od 10 do 13 w siedzibie Poltke w Montwebli. Wstęp bezpłatny. Poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii oraz Zespół Pieśni i Tańca Polones mają zaszczyt zaprosić na uroczysty 47. bal Polski Bal Debiutantek, który odbędzie się w sobotę 23 maja bieżącego roku w Malvern Town Hall. Początek wydarzenia o godzinie 19. Bilety w cenie $125 od osoby, w to jest wliczona dwudaniowa kolacja, napoje orzeźwiające, piwo i wino. Proszę dzwonić do Barbary Czech, numer telefonu 0417 700 117 lub Iz Dziedzic 0407 865 048 z pytaniem, czy mają jeszcze bilety do sprzedania. I jeszcze jeden komunikat, proszę Państwa, naszego zarządu, naszego radia. Szanowni słuchacze, drodzy przyjaciele Radia 3ZZZ. Już drugi raz dostaliśmy powiadomienie z biura Radia 3ZZZ, że bardzo spadła nam liczba płatnych członków. Aktualnie mamy mniej niż 90 osób. Wielu naszych członków ostatnio przeszło do wieczności. By utrzymać 3 godziny programu tygodniowo, musimy mieć minimum 120 członków. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o odnawianie składek członkowskich, a także prosimy o zapisywanie się na członków Radia Nowe Osoby. Roczna składka dla osób po 60 roku życia i studentów wynosi tylko $11, dla pracujących przed 60 rokiem życia $16. Jest to w skali roku naprawdę minimalna kwota, a będąc członkiem radia wspieramy te osoby z naszej Polonii, które ze względu na zaawansowany wiek czy choroby nie wychodzą już z domu i bardzo czekają na każdą godzinę polskiego programu. Ufamy, że otworzycie Państwo serca dla naszych potrzebujących i pozytywnie zareagujecie na naszą prośbę. Święty Jan Paweł II mówił, człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Wszyscy nasi redaktorzy, technicy i zarząd pracują społecznie. Nie mamy nawet zwrotu za bilety na transport publiczny czy benzynę, a zgodnie z regulaminem radiostacji musimy też opłacać składki członkowskie. Czekając na Państwa wpłaty, z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ Zofia Kemp. I proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję tym słuchaczom, którzy po wczorajszej audycji zareagowali na nasz apel i dzwonili z pytaniem, jak można odnowić członkostwo. Informuję, można wpłacać samemu do stacji, ale ponieważ wiemy, że dla wielu osób jest to trudne, proponuję przekazać pieniądze w kopercie z imieniem i nazwiskiem któremuś ze znanych Państwu członków zarządu, redaktorów lub techników, a my je potem przekażemy do stacji. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca
można odsłuchać serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsubara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy Państwa do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: portalpolonii.com.au. Również serdecznie zachęcamy do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

0: Piosenkę o ziemi Opolska śpiewał zespół wokalny Soul Sanoka, słowa Grażyna Brączyk, muzyka dr Monika Brewczak. A teraz zapraszam Państwa do wysłania informacji dnia z Radia Maria.
1: Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam na informacje dnia w Radiu Maryja. Katarzyna Cegielska. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. W uzasadnieniu wskazał, że odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz rozproszonego systemu prowadzi do chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań oraz odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Karol Nawrocki podkreślił też, że w czasach ogromnych wydatków publicznych na bezpieczeństwo i obronność państwo polskie powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać służby antykorupcyjne.
2: Likwidacja CBA i przeniesienie jego kompetencji do struktur podległych ministrowi oraz premierowi oznacza odebranie państwu niezależnego narzędzia kontroli władzy. To szczególnie niepokojące, że z ustawy znika również zapis o kontroli Sejmu nad działalnością szefa CBA. Polska potrzebuje silnych, niezależnych instytucji antykorupcyjnych, odpornych na polityczne naciski i działających w interesie obywateli, a nie aktualnej większości rządzącej. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
1: Przygotowana przez rząd ustawa zakładała likwidację od 1 października Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po tej dacie kompetencje biura miały przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa, a ochroną antykorupcyjną miały zająć się Policja, ABW i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent Karol Nawrocki wręczył przed południem nominacje sędziowskie. Więcej w materiale Piotra Zembrzuskiego.
3: Uroczystość odbyła się w Warszawie. Ślubowanie złożyło 162 sędziów. Prezydent Karol Nawrocki pogratulował nominowanym, podkreślając, że droga do objęcia urzędu była wymagająca. Apelował również, by w gąszczu przepisów pamiętali przede wszystkim o człowieku.
4: To z całą pewnością wielki zaszczyt, ale także zdaję sobie z tego sprawę ogromne dla Państwa zobowiązanie. Dlatego bardzo Państwa proszę, abyście zawsze w swoich decyzjach, których fundamentem jest przecież gąszcz przepisów i prawo Rzeczpospolitej, pamiętali też i wierzę w to głęboko, że będziecie Państwo pamiętali, że te wszystkie decyzje odnoszą się zawsze do ludzi, do człowieka.
3: Karol Nawrocki zaznaczył, że sędziowie powinni pozostać wierni konstytucji. Jak mówił, nie są zobowiązani wobec tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy próbują podważać lub recenzować ustrój państwa polskiego. Prezydent podkreślił także, że powaga urzędu sędziowskiego wykracza ponad bieżące spory polityczne.
4: Nie będzie, szanowni państwo, ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje decyzje. Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
3: Przypomniał również, że sposób powoływania sędziów wynika wprost z konstytucji. Przytoczył artykuł 179 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, działającej na podstawie ustawy.
1: Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie porozumienia do TSUE. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia. Decyzji w tej sprawie można spodziewać się szybko, jednak samo rozpatrzenie skargi trwa średnio kilkanaście miesięcy. Były wiceminister rolnictwa, poseł PiS-u Krzysztof Cieciura ocenia, że działania rządu w tej sprawie są pozorowane.
5: Myślę, że ta skarga została złożona tylko po to, żeby polski rząd miał papierek, że coś zrobił, że się sprzeciwił, natomiast nie będzie ona skuteczna. Zresztą Słyszeliśmy już wypowiedź komisarza do spraw handlu, komisarza Unii Europejskiej do spraw handlu, który powiedział, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że skarga Polski nie zmieni sytuacji powiązywania tej umowy. Gdyby rząd złożył, kiedy o to apelowaliśmy, czyli już w styczniu, to rzeczywiście ta skarga miałaby sens. Dzisiaj wydaje się, że to jest tylko polityczny PR.
1: Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej znosi cła na ponad 90% produktów. Jej tymczasowa wersja obowiązuje od 1 maja. Zdecydowała o tym Komisja Europejska pomimo sprzeciwu rolników z wielu krajów europejskich i zaskarżenia umowy przez Parlament Europejski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ogłosili w poniedziałek alarm budżetowy i pytali, gdzie są pieniądze Polaków. W ramach akcji parlamentarzyści przeprowadzili kontrole poselskie w strategicznych spółkach Skarbu Państwa, Orlenie, Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Grupie Azoty. Politycy PiS-u wskazywali, że spółki notują miliardowe straty finansowe, co oznacza brak wpłat do budżetu państwa. Opozycja zarzuca także rządowi Donalda Tuska rekordowe zadłużenie państwa. Dług publiczny przekroczył już 2 biliony złotych. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek powiedział podczas konferencji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, że rosnące zadłużenie bezpośrednio przekłada się na życie obywateli.
6: To są efekty działań ludzi kompletnie niekompetentnych, nieprzygotowanych do rządzenia, nie mających pojęcia o tym, jak się zarządza państwem. To samo dotyczy spółek Skarbu Państwa. I to przekłada się na realne życie Polaków. Brakuje już pieniędzy na wszystko. W służbie zdrowia brakuje. Bezrobocie rośnie. Bezrobocie wśród najmłodszych Polaków rośnie najszybciej w Unii Europejskiej. Na pieniądze, na realną pomoc czekają nadal rolnicy, czekają sadownicy.
1: Dlatego Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło alarm budżetowy. Wiceprezes PiS-u podkreślił, że jest to kwestia naszego bezpieczeństwa. Poseł Przemysław Czarnek zapowiedział również, że raport z kontroli poselskich będzie przedstawiany opinii publicznej. NSZZ Solidarność przeprowadziła w poniedziałek akcję przekonywania senatorów do poparcia prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Związkowcy udali się w tym celu do biur senatorskich. Więcej w relacji Anny Włósek.
7: W ubiegłym tygodniu prezydent Rzeczypospolitej zdecydował o skierowaniu do Senatu wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Jego złożenie Karol Nawrocki zadeklarował Solidarności jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że polityka klimatyczna doprowadziła do sytuacji, że każda gałąź polskiego przemysłu jest w bardzo trudnej sytuacji. Stąd potrzeba odejścia od tego systemu. Taki postulat, jak podkreślił, Solidarność zgłasza od wielu lat, a obecnie pojawiła się szansa na jego realizację.
8: Gdyby Senat przegłosował wniosek pana prezydenta o referendum, to przede wszystkim ludzie mieliby możliwość wypowiedzenia się, czy są za kontynuacją polityki klimatycznej w takiej wersji, czy też są jej głębokiej rewizji, czy też odrzucenia. Przede wszystkim my 20 na manifestacji będziemy domagać się i będziemy, co tu dużo ukrywać, wywierać presję na senatorach, żeby zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem, czyli żeby zagłosowali za wnioskiem pana prezydenta i żeby referendum się odbyło, bo to my, naród, jesteśmy suwerenem. I niezrozumiałym, mówiąc delikatnie, byłby fakt, że senatorowie zagłosowaliby przeciwko wnioskowi pana prezydenta.
7: Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz w ramach poniedziałkowej akcji próbował odwiedzić biuro senatora Macieja Kopca z Nowej Lewicy w Katowicach. Na miejscu nikogo jednak nie zastał. 20 maja Solidarność organizuje w Warszawie protest przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Manifestacja będzie przebiegać pod hasłem Razem dla Polski i Polaków.
1: Ponad 393 tysiące ósmoklasistów z całego kraju rozpoczęło 3-dniowy egzamin na zakończenie szkoły. Przystąpienie do egzaminu to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminu tego nie można nie zdać, ale od jego wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. W poniedziałek ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej podkreślali, że choć towarzyszył im stres, to egzamin nie wydawał się trudny.
9: Myślę, że poszło mi nawet dobrze, ale w dużej mierze wynik zależy od tego, jak mi poszło opowiadanie. Miałam napisać o przygodzie z bohaterem, jak jakiś przedmiot nam pomógł rozwiązaniu sprawy.
10: Pytania dosyć były takie, no słabo je rozumiałem na początku, ale coś tam napisałem. Ja pisałem opowiadanie, to opowiadanie było o przygodzie z bohaterem. Ja pisałem, że znalazłem z nim skarb. Chłopcy z placu broni.
1: We wtorek ósmoklasiści będą zdawać matematykę, a w środę język obcy nowożytny. Egzamin z matematyki będzie trwać 125 minut, a z języka obcego 110 minut. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Były to informacje dnia w Radiu Maryja.
0: W czwartek 7 maja bieżącego roku premier Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. Po powrocie premier opowiadał, jak to spotkanie odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze. A jak było naprawdę, proszę posłuchajmy relacji Białego Kruka.
11: Spotkanie Donalda Tuska z papieżem Leonem XIV było fiaskiem. Wbrew temu, co głosi propaganda sukcesu koalicji 13 grudnia, wiemy, że w rozmowie w cztery oczy Ojciec Święty upomniał premiera w sprawie oficjalnych ataków ze strony państwa na Kościół katolicki i wartości chrześcijańskie w Polsce. A co więcej, za nietakt odebrano nawet prezent, który Tusk przywiózł do Watykanu. Jeżeli chcecie więc wiedzieć, co naprawdę wczoraj wydarzyło się w Rzymie, to słuchajcie dalej. Do Watykanu przybył Donald Tusk. Człowiek, który w kontekście aborcji mówi o piekle kobiet. Który twierdzi, że przed księżmi się nie klęka. Którego rząd piłuje katolików i wsadza do więzienia w Wielki Czwartek kapłana. I ten sam człowiek był wczoraj u papieża Leona XIV i w swoim stylu chciał także w Watykanie opowiadać, że czarne to białe, a białe to czarne. Że Polska to raj dla katolików, że tu nic złego się nie dzieje. Ale na szczęście nie z papieżem te numery. Ale po kolei, opowiedzmy tę historię krok po kroku. Ale zanim do tego przejdę, krótka prośba. Polajkujcie ten materiał, dajcie komentarz, rozsyłajcie dalej, bo trzeba pokazać, jak to spotkanie naprawdę wyglądało, żeby w świat nie szła tylko propaganda sukcesu koalicji 13 grudnia. Dobra, adrem. Nieustannie aktywny na portalu X na Twitterze, Donald Tusk już przed początkiem wizyty zapowiedział, z jakim prezentem udaje się do papieża. Myślał, że się pochwali czymś wybitnym. I okazuje się, że była to tora w języku kaszubskim. No na taki pomysł to trzeba dopiero wpaść, żeby z torą pojechać do papieża. No jest to fopa na wielu różnych poziomach. Po pierwsze, jest to prezent, który w żaden sposób nie reprezentuje Polski. Z jakiej racji premier zawozić cokolwiek w języku kaszubskim, a nie polskim? A po drugie, dlaczego wybrano akurat torę? No, ja wiem, oczywiście nie jest tak, że Stary Testament należy tylko do Żydów. Niemniej skojarzenia a propos tory są jednoznaczne. Dlaczego nie wybrano czegoś chrześcijańskiego czy katolickiego? No, odpowiedź nasuwa się oczywiście sama. Ale tym bardziej kontrastuje to z prezentem, który Tusk otrzymał od papieża. Był to album o najpiękniejszych dziełach sztuki w Watykanie, ale, co szczególnie ważne, Leon XIV sam w nim podkreślił słowa i odniósł je do Donalda Tuska. Podkreślił pewne słowa i one brzmią: należy czynić pokój. No, trudno odebrać to inaczej niż jako przytyk w stronę polskiego premiera, który w polityce wewnętrznej jest jak najdalszy od tego, aby czynić pokój. No a oczywiście w polityce zewnętrznej jest to człowiek bez żadnego znaczenia, więc no tam nie może czynić pokoju czy niepokoju, bo po prostu jest no nikim na arenie międzynarodowej. A po spotkaniu z papieżem Tusk ustawił się przed Bazyliką Świętego Piotra i w konferencji prasowej opowiadał, jak jeszcze nie było serdeczne, długie i głębokie spotkanie między nim a Ojcem Świętym. Premier lał wodę, jak tylko on to potrafi. Tymczasem fakty są zupełnie inne. Tusk przekonywał, że spotkanie było bardzo długie. Ale to nieprawda. Watykaniści będący na miejscu, i jeszcze sami ich pytałem, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście tak było, ci watykaniści podkreślają zgodnie, że spotkanie z papieżem w cztery oczy było niezwykle krótkie. Jest tu jeden powód główny. Po Tusku papież spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu, z Marco Rubio. No i to spotkanie dla Ojca Świętego było oczywiście dużo ważniejsze i ono rzeczywiście trwało bardzo długo. Tymczasem Tusk został dość szybko zaprowadzony do kardynała Pietro Parolina, gdzie spędził o wiele więcej czasu. Ale też trudno oprzeć się wrażeniu, że papież z polskim premierem po prostu nie miał o czym rozmawiać. Ale równie ciekawe jest to, że Stolica Apostolska w danym komunikacie nie potwierdziła, aby spotkanie Tuska z papieżem było serdeczne. I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to jest ważne. A nie tylko ważne, ale wręcz zadziwiające, bo ten zwrot, po angielsku cordial, pojawia się rutynowo w każdym z komunikatów po spotkaniach z przywódcami. Zawsze jak się papież z kimś spotykał, to podkreśla się, że to było w atmosferze serdecznej. I to słowo pojawia się też w komunikacie dotyczącym spotkania z Marco Rubio. Mimo iż można się domyśleć, że to nie były łatwe rozmowy, patrząc na to, jak ostatnio kształtowały się relacje między papieżem a Donaldem Trumpem. Ale w przypadku premiera Tuska Stolica Apostolska nie zdecydowała się na opis takiej sytuacji. Powiedziały jedynie, że rozmowy między Parolinem a Tuskiem były serdeczne, ale nie te z Ojcem Świętym. No i dobrze, to się teraz komuś może wydawać błahe. Gość się czepia słówek, ale ci, którzy śledzą ten kanał od dawna, wiedzą, że w Watykanie każde słowo ma znaczenie, tym bardziej podczas pontyfikatu Leona XIV, który bardzo dużą wagę przykłada do protokołu i doboru słów. Dlatego warto jeszcze dokładniej spojrzeć na ten komunikat Stolicy Apostolskiej. Owszem, on był krótki i lakoniczny. Niemniej Watykan zawarł w nim jedno kluczowe zdanie wskazujące na to, co dla papieża w tym spotkaniu było najważniejsze. Sami podkreślają, że właśnie to było najważniejsze. I to zdanie brzmi tak. Następnie uwagę skierowano na sytuację społeczną i gospodarczą kraju, a także na relacje między kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w dziedzinie edukacji oraz w odniesieniu do kwestii etycznych. Koniec cytatu. W tym zdaniu Watykan w sposób dyplomatyczny, ale czytelny daje sygnał pod adresem rządu Donalda Tuska, że kierunek zmian wprowadzanych przez koalicję 13 grudnia budzi poważne zastrzeżenia i że papież wie, co się dzieje w Polsce. Mówiąc o relacjach między Kościołem a państwem, Stolica Apostolska w praktyce wskazuje, że obecna władza zaczyna przesuwać się w stronę modelu, w którym Kościół ma być wypchany z życia publicznego i sprowadzony do roli prywatnej instytucji, bez realnego wpływu na przestrzeń społeczną. A podkreślenie edukacji, no to już jest konkret i uderzenie w nowacką. Chodzi o ograniczenie lekcji religii, oczywiście, że tak, o marginalizowanie katechezy i usuwanie chrześcijaństwa ze szkoły. Dla Watykanu i dla wszystkich katolików to nie jest drobna reforma, tylko uderzenie w fundament wychowania opartego na tradycji katolickiej. Tutaj, mówiąc wprost, Tusk dostał po prostu po łapach od papieża. Ale najmocniejszy jest fragment o kwestiach etycznych, bo w języku watykańskim kwestie etyczne to jasny sygnał. Chodzi o aborcję, redefinicję małżeństwa i szeroko rozumianą rewolucję obyczajową. Innymi słowy, o kierunek, który stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. To, co Stolica Apostolska wczoraj opublikowała, to nie jest neutralna notka, to sygnał ostrzegawczy. Watykan mówi: obserwujemy Polskę, widzimy, że państwo idzie w stronę polityki, która podważa katolickie fundamenty życia społecznego i to jest dla nas problem. Widzimy, czuwamy. To wynika zupełnie jednoznacznie z tekstu opublikowanego na oficjalnej stronie Watykanu i stoi to w jawnej sprzeczności z tym, o czym po spotkaniu mówił Donald Tusk. Co więcej, w Stolicy Apostolskiej zauważono także, że Donald Tusk do Rzymu przybył bez swojej żony, co również odebrano jako jasny sygnał. I wreszcie Leon XIV dał do zrozumienia, że nie da się wciągnąć w polityczne gierki Tuska. To jest człowiek, mówię o papieżu, bardzo inteligentny. A Tusk chciał, aby Ojciec Święty przed wyborami przyjechał do Polski. No, chodziło mu oczywiście o możliwość ocieplenia swojego wizerunku obok Leona XIV przed wyborami, żeby podczas pielgrzymki tu się pokazać z papieżem, tam z Ojcem Świętym, tu się uśmiechnąć, tam rękę podać, aby przekonać po prostu do siebie konserwatywnych wyborców, jeszcze raz pokazać się jako człowiek, który u siebie w domu ma ołtarzyk i całuje kromkę chleba przed każdym posiłkiem. No ale Leon XIV dał do zrozumienia, że on z ogromną chęcią do Polski przybędzie, ale dopiero po wyborach. Możemy się więc nastawić i cieszyć na to, że Ojciec Święty za 2 lata odwiedzi Polskę. Donald Tusk i usłużne mu media chcą od wczoraj przedstawić spotkanie premiera z papieżem jako ogromny sukces. W rzeczywistości było wręcz odwrotnie, ale nas powinno to akurat cieszyć. Oznacza to, powiem, że Stolica Apostolska dokładnie wie, co się w Polsce dzieje i jak obecny rząd utrudnia życie katolikom. A Watykan nie tylko wie, ale także działa. Na razie zakulisowo, w stylu Leona XIV.
0: A teraz zapraszam jeszcze Państwa do wysłuchania fragmentu archiwalnej homilii z Sanktorium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej z okazji 13 maja Najświętszej Marii Panny Fatimskiej.
12: Moi bardzo drodzy, kochani czciciele Matki Bożej Fatimskiej, jeśli chcemy owocnie przeżyć ten kolejny cykl naszych spotkań związanych z rodzinicami objawień, to przede wszystkim musimy wsłuchiwać się w głos Bożego orędzia, w Słowo Boże, które dzisiaj jest wprost cudowne, bardzo na czasie i bardzo osobiście skierowane do każdej i każdego z nas, ale po kolei. Najpierw przypomniane są dwie fundamentalne prawdy, na których zbudowana jest nasza wiara, ale które też są dwoma skrzydłami objawienia. Pierwsza wypływa z psalmu. To jest wezwanie do powszechnego uwielbienia Boga. Jest to przypomnienie światu, wszystkim narodom i wszystkim ludziom, wszystkich czasów, wszystkich nacji, że ich istnienie ma sens. To nasze tu i teraz nabiera kolorów wtedy, kiedy uznaje się potęgę, dobroć i wszechmoc Boga. Wtedy ludzkość rozkwita, kiedy potrafi z pokorą, ale też zachwytem w głosie powiedzieć: Boże, wszystkie moje źródła są w Tobie, nie we mnie, w Tobie. A ponieważ ta pierwsza prawda wiąże się z najistotniejszym przekazem lekceważonym właśnie przez cały świat, ale i przez pojedynczych, konkretnych ludzi, czyli jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest codziennie zwalczane, deptane, zapominane i Bóg się tym nie zraża. Dlatego wysyła swojego jedynaka, dobrego pasterza, który nieustannie szuka owiec zagubionych, opatruje te poranione, a te najbardziej słabe bierze na ramiona i niesie. To wszystko i w jakimś stopniu jest znane, oczywiste, piękne. Czasem mówią mi to ludzie: proszę księdza, to takie wzniosłe, tak szybujące nad głowami, że wydaje się nam, iż prawdy o uwielbieniu Boga i Jego równoczesnej trosce o los człowieka, ale też to fatimskie wezwanie do pokuty i do modlitwy różańcowej, nie na nasze czasy. Posłuchamy księdza innym razem, co nam tu ksiądz Bajeczki będzie opowiadał. Ale opowieść o pierwotnym Kościele, czyli ten fragment dziejów apostolskich, dzisiaj czytany, temu zaprzecza. Mówi o współpracy dwóch dobrych apostołów, Pawła i Barnaby. I dowiadujemy się w tej glosie, dzięki ich działalności pozyskano wielką liczbę dla Pana. I druga informacja, tam wskutek tej działalności po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. Jakie płyną z tego wnioski dla nas? Współpraca osób zakochanych w Bogu, prowadzących każdego napotkanego człowieka do dobrego pasterza, owocuje nawróceniem i najpiękniejszym tytułem Christianus. Łaciński Christianus, chrześcijan, dosłownie tłumaczymy należący do Chrystusa. I taka jest misja naszej matki Fatimie. Tak należy rozumieć nasze apostolskie zadanie na tu i teraz, kiedy znajdujemy się w jubileuszowym sanktuarium i kiedy z niego wrócimy do naszego życia. Tak się zachwycić Bogiem, tak związać z dobrym pasterzem, tak współpracować. Zobaczcie, ilu nas tu jest. Ilu jest takich, którzy myślą podobnie i czują to samo, że pociągniemy innych do miłości, do Boga, do Maryi, żeby odkryli, że są chrześcijanami. To znaczy, że nie należą do świata, ale do Chrystusa. Powiedzcie mi, czy może być coś piękniejszego?

Słuchamy piosenki W Fatimie u Maryi. Mój czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkim artystom i redakcjom dziękuję za możliwość wykorzystania ich materiału w naszym społecznym programie. Proszę, pamiętajmy, że w najbliższy piątek zaczynamy nowennę do Ducha Świętego. Ponownie spotkam się z Państwem 9, 10 i 30 czerwca. Życząc nam wszystkim szczęśliwej, błogosławionej nocy, dobranoc, mówi Zofia Kemp, i dalej słuchamy piosenki W Fatimie u Maryi.